festiwal letni, a w zasadzie letnie koncerty organowe, które w Tyńcu odbywać się będą. No i właśnie w sobotę o godzinie 15.30 będzie miał miejsce pierwszy z cyklu tych koncertów. Myślę, że warto się wybrać, bo tamtejsze organy, no i przede wszystkim akustyka kościoła w Tyńcu, to są rzeczy niesamowite. Zapraszam. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to tak się zastanawiałem, czy pójść po najmniejszej linii oporu, czy ewentualnie po tej bardziej zasadniczej. A skoro tak, no to stanęło na tym, że no przede wszystkim to, że weekend i oznacza to, że oczywiście więcej osób może wybrać się do kina i nadrobić zaległości, to do takich zaległości na pewno może należeć film Mandalorian i Grogu. Kontynuacja Gwiezdnych Wojen, czyli już po zwycięstwie i pokonaniu Imperium, teraz Republika mierzy się z innymi problemami, no i w tym kontekście pojawiają się nasi bohaterowie. Dodam jeszcze, że Mandalorian to oczywiście łowca nagród, a Grogu, uwaga, to kuzyn Jody, znaczy kuzyn pobratyniec, może tak lepiej chyba zabrzmi. A film możecie obejrzeć dzisiaj o godzinie na przykład 19, natomiast w sobotę proponuję seansę o 18 i 19, tudzież 20. Myślę, że na pewno możecie się tam całkiem nieźle pobawić. Niech moc będzie z wami. No i informacje bieżące, a tego to się nazbierało, moi drodzy, całkiem sporo. Dość powiedzieć, że po pierwsze to już dzisiaj i jutro skądinąd startuje 14 ogólnopolskie warsztaty statystyki i analizy danych, czyli WSAD, na które oczywiście warto chyba się wybrać i ewentualnie no, wziąć tym czynny układ. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bardziej rozrywkowe, to podpowiem, że gorący weekend zapowiada się na Wydziale Mechanicznym, zresztą nie tylko weekend, tu uchylę rąbka tajemnicy. No bo, moi drodzy, Festiwal Mechanika wystartuje, a to oznacza, że w tym roku no, będzie w kilku wydaniach. W sobotę Moto Night, czyli tuniki sportowe emocje nocą, czyli wszystko zacznie się o 19 i skończy o 22.30. No nie można przesadzać z tą nocą, bo jednak wkoło są osiedla i mieszkańcy. Natomiast w niedzielę piąty zlot pojazdu Wydziału Mechanicznego, a tam oczywiście będą i starocie, i nowości, no i będą Fiaty 126P, które mnie osobiście z sentymentem i łezką wokół się kojarzą. No i będą oczywiście konkursy i nagrody dla najstarszego pojazdu, najciekawszego samochodu zabytkowego, najciekawszego samochodu studenta, najciekawszego motocykla, no i oczywiście malucha, moi drodzy, no a poza tym oczywiście ponadkategoriowa nagroda, czyli pojazd z lotu. Dodatkowo oczywiście nie będą to tylko pojazdy i oglądanie parkingu, bo oczywiście będą spotkanie, panel dyskusyjny z ekspertami, pasjonatami motoryzacji. No a poza tym oczywiście będą otwarte laboratoria, czyli będzie możliwość udać się na przykład pooglądać, co robią koła naukowe, co robią poszczególne laboratoria wydziałów, co się tam ciekawego dzieje. No a poza tym oczywiście będą i pokazy służb mundurowych i gastronomii. Jeżeli już dotarliśmy do końca zlotu, no to odpowiem jeszcze tak. W poniedziałek 1 czerwca, no Dzień Dziecka przede wszystkim, to nie do końca odzwierciedla akurat wymiar konkursu czy dnia, bo właśnie wtedy będzie miał miejsce Dzień Wydziału Mechanicznego, a w programie będzie na przykład rzut tarczą hamulcową, bieg ze sprawozdaniem, symulator pit stopu, no i oczywiście mechaniczny byk, automaty zręcznościowe gry, no i wydziałowa gra w stylu miejskim. No to wszystko oczywiście będzie się działo 1 czerwca na Wydziale Mechanicznym. Jednym słowem, długi, ciężki weekend. Aha, no z tego wszystkiego pominąłby mi jeszcze jedną atrakcję, która w niedzielę może się wydarzyć, no też z Wydziałem Mechanicznym związana oczywiście, czyli po prostu będzie również kontynuacja pikniku pomiarowego na oko kontralasser, bo to się zaczęło wczoraj. Natomiast w niedzielę kontynuacja. No, moi drodzy, masa atrakcji, Wydział Mechaniczny na 3.

Tak, zapraszamy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie reszta należy już do nas. Bo my gramy dla Was, tylko i wyłącznie dla Was, oczywiście programy cały czas. A skoro tak, no to od razu przypomnę, że jutro o godzinie 20:00 z naszej odkurzonej, może nie premiera, ale w każdym razie prawie prapremiera, bo będą to materiały dawno na naszej antenie nieprezentowane i które myślę, że warto sobie troszeczkę odświeżyć i wysłuchać. To będzie w sobotę, natomiast w sobotę i niedzielę, jeszcze dodam, rano będą, czy nawet po południu troszeczkę, propozycje programów, do wysłuchania programów, które były emitowane na naszej antenie wieczorami przez cały tydzień. To w sobotę i niedzielę. Natomiast dzisiaj wieczorem, tuż po 21:00, herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. Zapraszamy do słuchania nowinek.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, to w Polsce tego nie było, jak Pero jest. A za to milicja się nie wierzy, ani milicja za to nie uwagi nie wyczała. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: rower jest? Gdzie mój rower zabierasz?
1: No to siadę go na chwilę do sklepu.
0: Nie bierz mi rower.
2: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
3: Dobry wieczór, Polsko! Z GPS wprowadzamy w nowy tydzień, a wy nowy tydzień wprowadzają was dziś.
4: Jakub Green
3: i Albert Pusa.
4: Ale energii w ogóle braknie.
3: Słowika Piotra, tak jak zawsze zresztą. Tak, energii brak dziś. Ja nie powiem, ile spałem w nocy, bo nie...
4: Nie spałeś w nocy?
3: Nie powiem.
4: To ja powiem. Mój zegarek mówi 2,51.
3: A mój mówi... brak danych. Dzisiaj o czym? Oczywiście o Krakowie, będzie o oszustwach, będzie...
4: Ja mam w ogóle same polskie tematy, już się tak wylosowało dzisiaj.
3: Będzie o oszustwach, będzie o kłamcach, o kradzieżach i Amerykanach.
4: Czyli wszystko tak standardowo, jak w każdym GPS-ie.
3: Czyli jak co tydzień.
4: A jeżeli chodzi o playlistę, jaką dzisiaj mamy, to playlista jest generalnie zabawna, bo ja jestem dalej w eurowizyjnym szale, więc jeszcze będzie parę kawałków z Eurowizji. Nie, Bangaranga wciąż nie zagra, bo nie zgadzam się. U mnie w rankingu finału było 18 na 25 miejsc. Ty masz dalej Forza Horizon Week, dalej cię trzyma, dalej będą piosenki z Forcy, a Słowik zrobił sobie swoją własną Eurowizję z tym całym, co?
3: Z Jugosławią na czele,
4: no. Więc jakby będzie zabawnie, jeżeli chodzi o muzykę, i z góry przepraszamy za to, co tu się wydarzy.
3: Tak, a biorąc to pod uwagę, myślę, że już w słowach wstępu brakło nam tych słów, cokolwiek, więc bez dalszego owijania w bawełnę. Sal da Vinci per sempre si.
4: Czyli eurowizyjnie, biorę na początek.

0: No to co zrobili Włosi? Przepraszam, Kraków.
1: Tak, Włosi zrobili tamtą piosenkę, którą właśnie przeżyliście.
0: Wow, co się to za przejście. A to, co ma zamiar zrobić Kraków, to zrobił on kolejny krok w kierunku budowy nowej linii krakowskiego szybkiego tramwaju, tym razem na Azory. Taka historia. I ówczesny prezydent miasta wydał decyzję środowiskową dla inwestycji, która połączy istniejącą pętlę krowodrza Górka z nową pętlą Azory. Tak? Słowo ówczesne padło nieprzypadkowo. Planowana dwutorowa trasa będzie liczyć około 4,6 km. Projekt zakłada również budowę dodatkowego odcinka torów w kierunku linii kolejowej Kraków-Mydlniki, Kraków-Batowice oraz tak zwanego trójkąta torowego przy skrzyżowaniu Opolskiej i Wajsa.
1: O.
0: Także tak się będą te tory ciągnąć gdzieś. Oprócz samego tramwaju miasto planuje przebudowę również okolicznych ulic i skrzyżowań, między innymi przy ulicy Łokietka, Różyckiego, Chełmeńskiego i Batalionu Skała AK. Także jeżeli mieszkacie gdzieś w tamtych okolicach, to w najbliższym czasie wam szczerze współczuję. A także budowę nowych chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i parkingu Park and Ride na około 205 samochodów.
1: Bardzo mi się
0: podoba ta szczegółowość, w sensie 205. Nie 204, 203, 200 około, przykład, 205.
1: Akurat dzisiaj oglądałem, jak Gucio, streamer polski, grał City Skylines i chciał zbudować właśnie parking i po prostu zrobił kwadratową ulicę, bo nie wiedział, jak to się robi. I dosłownie to jest moje pierwsze skojarzenie.
0: Inwestycja ma poprawić komunikację w północno-zachodniej części Krakowa i zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego dla mieszkańców Azorów, a przedtem psując je na najbliższe 3 lata pewnie. Bo tak wyglądają budowy w tym mieście. No to inaczej wyglądają. Wyglądają jak wyglądają. No pytanie tylko, co się z tym projektem wydarzy teraz, bo nie możemy nie wspomnieć o wynikach wczorajszego referendum, które odwołało szanownego prezydenta miasta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, ale jednocześnie zachowało stanowiska dla Rady Miasta Krakowa, więc to będzie bajzel jakich mało.
1: Jeździć, obserwować, ale nie krakowskim szybkim tramwajem, bo ten jeszcze nie istnieje.
0: Ani generalnie po Krakowie. Znaczy istnieje, tylko po innych trasach. Bo to jest kolejna część krakowskiego. No.
1: To, co teraz leci w tle, to jest dosłownie to, co się dzieje teraz w mojej głowie.
0: Tak, u mnie też. W sensie ja tak dokładnie też się czuję. Ja to dzisiaj poszedłem spać chyba koło drugiej, bo odświeżałem cały czas tę stronę komisji wyborczej.
1: A ja szukałem ostatniej nieodkrytej drogi w Forcy Horizon. Cześć.
0: I znalazłeś?
1: Nie.
0: Neoton Familia, see ya. Hello. W sensie węgierskie coś od słowika. Zagrajmy.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem to.
0: Kilka miesięcy temu popularną praktyką stało się wykorzystywanie sztucznej inteligencji w celu przerabiania zdjęć, produktów zamówionych przez internet tak, aby wyglądały na uszkodzone i nadające się do zwrotu pieniędzy. W sensie, wiesz, wysyłasz zdjęcie uszkodzonego produktu, sprzedający z powrotem go nie chce, bo jest uszkodzony, no i odsyła ci kasę. No tylko, że tak naprawdę to przedmiot nie był uszkodzony, tylko zajęła się tym sztuczna inteligencja. Później, przez jakiś czas informacje o takich procederach ucichły, a przynajmniej do mnie nie docierały, aż do powrotu pewnej szczwanej klientki jednej z rzeszowskich pizzerii. Sprawę nagłośnił profil Co zjeść wy, który skupia się na podkarpackiej gastronomii, gdyż właśnie na Podkarpaciu jedna z klientek, Kapital Pizza w Rzeszowie, zamówiła za pośrednictwem portalu Pyszne pizzę pepperoni.
3: Pizza pepperoni, każdy ją zje.
0: A po dostawie zgłosiła reklamację ze zdjęciem, że zamiast pepperoni dostała margheritę, na której nie ma ani jednego plasterka salami, na którym tak bardzo jej zależało. Pracownik Pyszne, który odpowiadał za realizację tego zamówienia, sam zauważył, że coś tu ewidentnie nie gra.
3: No nie gra, są no nie ma pepperoni.
0: W zgłoszeniu są pewne nieprawidłowości. No i przekazał je do lokalu w celu weryfikacji. Okazało się, że nieudolna oszustka dała z siebie, albo w sumie nie z siebie, tylko z modelu AI całe 10%. Ponieważ pudełko na pizzę z oryginalnie ściętymi narożnikami nagle stało się idealnym kwadratem. I to nie w całości, bo sztuczna inteligencja zmieniła tylko kształt pokrywy pudełka, więc ta część pudełka, na której pizza leżała, była normalna, miała te ścięte rogi, tylko ta pokrywa nie miała. Ponadto, właściciel pizzerii udostępnił post, w którym opisał sytuację, dodając zdjęcie z nagrania monitoringu kuchni, na którym widać, że na pizzy to salami jest.
3: Dostawca zeżar.
0: Być może. Na końcu dodał, cytuję, następnym razem proponujemy chociaż zjeść salami ręcznie przed zrobieniem zdjęcia. Efekt będzie bardziej realistyczny.
3: Coś w tym jest, nie?
0: Tak.
3: Jakby.
0: Tak, mogłaby wtedy przynajmniej zwalić na kurierę na przykład. Klientka mogła sobie tym samym przysporzyć sporo problemów, bo sprawa została zgłoszona na policję. Piotrek, masz gdzieś tam aplauz, ja bym tutaj chętnie bił brawa, bo tutaj to się należy, no bo głupo to trzeba karać.
3: A masz jakieś burczenie w brzuchu, bo bym sobie pizza opierdzielił?
0: No w sumie też, jak opracowywałem właśnie ten artykuł.
3: O, to świerszcze w moim żołądku.
0: To tak pomyślałem właśnie, że kurczę, naszła mnie ochota na pizzę. No. To taki easter egg nawiązujący do zeszłotygodniowej audycji. Eva Maria, Mother Nature.
3: Kolejna Eurowizja.

0: Kupowałeś coś kiedyś na Vinted?
1: Właśnie nie, mi się akurat nie zdarzyło.
0: Mi też nie, ale chyba tym bardziej nie będę po tym, co przeczytałem w internecie.
1: Znaczy, szczerze, jedyne, co słyszałem w ostatnich latach na temat tej platformy, to jeśli już słyszałem, jak ktoś o niej wspomina, to raczej w kontekście jakichś skamów.
0: Otóż właśnie. Chociaż czy ja wiem, czy to chodzi o skam tak do końca, czy mógłbym to tak nazywać? Przestań mi gadać, słowik do ucha, takie rzeczy. Nie powiem wam, co powiedział.
1: Wow.
0: W każdym razie, na Vinted coraz częściej, inaczej, a chciałbyś na przykład jakbyś chciał długopis, to kupowałbyś go przez internet, czy normalnie w sklepie?
1: No raczej w sklepie.
0: No to też nie kupuj długopisów na Vinted.
1: Dobra, bo zapamiętam.
0: Coraz częściej pojawiają się tam ogłoszenia wystawione jako na przykład zwykłe długopisy lub inne niepozorne przedmioty, które w rzeczywistości mają służyć do sprzedaży e-papierosów i produktów nikotynowych.
1: O!
0: Że masz zdjęcie długopisa, na kartce leży sobie ten długopis, a obok na tej kartce masz napisaną prawdziwą nazwę produktu. Sprzedający w ten sposób wykorzystują fakt, że platforma zakazuje handlu wyrobami tytoniowymi i wejpami, dlatego próbują omijać regulamin poprzez mylące zdjęcia i opisy, opisy i nazwy ofert.
1: Kreatywnie,
0: szczególnie, że internauci alarmują, że takich ogłoszeń jest coraz więcej, a system moderacji serwisu często nie radzi sobie z ich wykrywaniem, ponieważ jest automatyczny, a te automaty uznają z oferty za legalne produkty biurowe lub elektroniczne.
1: Znaczy, no, elektroniczne faktycznie.
0: Jakby nie było. Jest E w nazwie. W sieci też pojawiają się głosy użytkowników krytykujących platformę za nieskuteczne reagowanie na zgłoszenia i zbyt dużą zależność od automatycznej właśnie moderacji.
1: No widzisz, rzecz powietrza w kształcie długopisu.
0: Ale nie, to właśnie jakby ja to,
1: co
0: ja, to, co ja widziałem, te zdjęcia, to rzeczywiście leży ci taki bik po prostu na tym i tym bikiem masz napisaną nazwę produktu na kartce obok i to jest zdjęcie.
1: Wow.
0: Jak się zgooglujesz nazwę, to będziesz wiedzieć, co kupujesz.
1: Okej.
0: Okay. Za 150 zł, nie? Okay. Długopis bika.
1: No to...
0: Gorzej, jeżeli będziesz myślał, że kupujesz tego papierosa, a oni ci rzeczywiście za te 150 zł wyślą tego bika.
1: Inhalator smakowy. Ja nie mogę.
0: Ja nie mogę to się doczekać następnej piosenki, bo teraz będziemy rozkręcać imprezę, bo teraz coś, co uważam niesłusznie chyba, było nisko całkiem, czy było wysoko, bo nie pamiętam już.
1: Szczerze też nie pamiętam, ale powinno być wyżej. No,
0: na pewno powinno być wyżej, niezależnie gdzie się skończyło. Satoshi i Viva Moldova!

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podajesz?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Internet zobaczył kolejny przykład amerykańskiej ignorancji.
1: Ładny nagłówek, prawda?
2: Znowu?
1: Dokładnie, dokładnie. Kolejny. No jakby tak. TikTokerki ze Stanów Zjednoczonych... Słowo klucz zostało podane. Zaczęły się dzielić ze swoimi followersami przepisami na cudowny napój z owoców, który ma mieć właściwości oczyszczające skórę.
2: Sok z gumy jagód.
1: Blisko, bo zapytacie właśnie, co to takiego? O jakim napoju mowa? Nie jest to tym Bartka pamięta. A no nic innego jak najzwyklejszy kompot. To co dla nas jest normalne, prawda? Amerykanie wrzucają na TikToka filmiki ze swoich pierwszych doświadczeń z wywarem, który dumnie nazywają fruit water.
2: Przepraszam?
1: Czyli gotowanych owoców z cukrem.
0: Czyli kompot.
2: Okej, okay, to wciąż chyba nie jest najbardziej porąbana rzecz, jaką ostatnio widziałem, bo na przykład tam chyba, dobrze pamiętam, też amerykańskie TikTokerki odkryły rosół, tylko nazywają go chicken juice.
1: Chicken tea.
2: A, chicken tea, tak, przepraszam.
1: Uprzedziłeś mnie, bo właśnie chciałem o tym też powiedzieć.
2: A, masz o tym też.
1: Tak jest.
2: Myślałem, że nie dokopałeś się do tego tematu.
1: Ale przy okazji tego wszystkiego TikTokerzy dziwią się, że rozgotowane truskawki, poza tymi domniemanymi właściwościami, o których mowa, są po prostu smaczne, mimo tego, że, cytuję, wyglądają jak języki. Które, swoją że drogą, tons? Amerykanie jedzą pałeczkami.
2: Co jedzą? Co? Czekaj, co?
1: No jak masz, masz kompot.
2: Mam
1: masz kompot ugotowany, prawda?
2: No.
1: No to czasami się zdarza, że tam jak sobie go nalewasz, to wpadnie jeszcze kawałek jakiegoś owocu, jakiejś truskawki. Nie?
2: No, nienawidzę
1: rozgotowana
2: tego.
1: Truskawka. Serio? O, ja lubię. Ja lubię sobie podczas micia podjadać. Ale nie, bo faktycznie...
2: I to ja jestem gruby.
1: Wyobraź sobie, że no taka rozgotowana truskawka. Faktycznie jak taki język wygląda. Rzeczywiście, ja tym nie pomyślałem wcześniej. Ale...
2: Może.
1: No właśnie, oni to jedzą pałeczkami. W sensie... Te owoce, które tam są.
2: Why, oh why?
1: To jest dopiero ciekawy znak globalizacji i mieszania kultur, prawda? Na tym się właśnie nie kończy, bo tak jak wspomniałeś, jeszcze z takich amerykańskich odkryć wschodnioeuropejskiej kuchni właśnie jest też rosół, który jest rozpowszechniany równolegle właśnie z tym kompotem, tylko że właśnie mówią na niego chicken tea, czyli herbata skóry. No i to jest po prostu rosół. I to też ma mieć jakieś właściwości zdrowotne. Znaczy, ja nie, żeby tu nie odejmować ani kompotowi, ani rosołowi jakichś tam faktycznie rzeczy zdrowotnych, chociaż kompot to jednak cukru ma dużo, to myślę, że tutaj może być trochę słabiej z tym, ale rosół okej. Że, no, skąd się to wzięło? Nagle się okazuje, że kompot jest jakiś w ogóle oczyszcza skórę i pij go, to będziesz miała zdrową cerę. I skąd
2: nie
1: się
2: wiem,
1: to wzięło?
2: Mają kompot, mają rosół, to jeszcze trzeba im tam jakiegoś schabowego wcisnąć, tylko żeby nie nazywało się, nie wiem, pork chop, tylko, nie wiem, pork soul.
1: Nie jako, mów jakoś, im.
2: Jakaś świńska podeszwa, żeby
1: bo jeszcze
2: nazywało.
1: Zaczną sobie z niego robić okłady na oczy. Balu brigada, so cold.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Nie słuchaj.
0: No nie słuchaj. Znaczy szkoda byłaby nie słuchać, bo ja w tym dziś, bo ja, ty, tylko OG nowinkowcy pamiętają, że było coś takiego kiedyś jak rockowe nowinki.
2: Wow.
0: No, bo teraz będą rockowe nowinki.
2: Okay.
0: Na tym ostatnim
2: to ja
0: temacie.
2: Idę.
0: Metallica. To może zostań.
2: Dobra.
0: Zespół mięśni i tańca Metallica. Klasyczek słowikowy. Wystąpiła na Stadionie Śląskim.
2: Tak.
0: Może słyszałeś o tym.
2: Zgadza
0: w ramach
2: się.
0: Trasy M72 World Tour promującej najnowszy album zespołu pod tytułem 72 Seasons. Strasznie długo, dużo tych pór roku.
2: Dużo wiosen.
0: Dużo wiosen. I portal Chorzów Nasze Miasto podaje, że Metallica przyciągnęła na Stadion Śląski 88 656 osób, co stanowi rekord obiektu, a wcześniejszy ustanowił Dawid Podsiadło.
2: No ale zestawienie w ogóle, ustawienie obok siebie Dawida Podsiadło i Metalliki.
0: No nie, na którego występ w 24 roku przyszło około 88 tysięcy osób też, ale mniej niż te 88,656. Trochę inne dane na przykład James na ten temat natomiast przekazał sam James Hetfield, wokalista Metalliki, który w czasie koncertu dziękował za przybycie ponad 90 tysiącom fanów.
2: Może liczył też ludzi, którzy słuchają sobie stojąc pod stadionem i
0: albo
2: do
0: cały
2: tego
0: crew.
2: I do tego właśnie wliczając całą obsługę i ekipę swoją.
0: Dokładnie, możliwe, że tak było. No ale też dodał, że to trzeci raz w czasie obecnej trasy zespołu, kiedy ustanowiono rekord frekwencji danego obiektu, na którym aktualnie są. I oznaczałoby to, że na razie Metallica bije rekord w czasie każdego koncertu w ramach swojej trasy, bo na czas występu w Chorzowie to był trzeci.
2: No dobra, to zobaczymy, czy pasta zostanie przerwana. Kiedy następny koncert? Wiemy?
0: Nie mam pojęcia, nie sprawdzałem. Natomiast to, co wiem, to tak samo jak przy okazji poprzednich wizyt w Polsce, Metallica zagrała kolejny polski ikoniczny utwór.
2: Tak, ja słyszałem, ale nie będę spoilerował.
0: Tak, we wcześniejszych latach był wehikuł czasu dżemu, był Sen o Warszawie, Niemena, było Kocham cię, kochanie, moje Manamu, a tym razem wybór padł na Chcemy być sobą perfektu. No i fajnie.
2: Były jakieś nagrania w internecie z tego wykonu, ale co mamy? Piotrek nam.
0: Nie, Piotrek mówi, że mamy, ale mamy po prostu perfekt, chcemy być sobą.
2: Okej.
0: Podnieście wszyscy rękę, kto chce, żebyśmy zagrali perfekt. Nie widzę chętnych.
2: Okej.
0: Ale ja pytałem, ja widzę, Słowik, że ty podnosisz rękę, ale ja pytałem naszych słuchaczy.
2: Okej.
0: Okay. To, że ty nas słuchasz, jest tylko wypadkową i wcale ci, i bardzo ci z tego współczuję.
2: Ja współczuję Jamesowi Hetfieldowi, że musiał się użerać z naszymi głoskami.
0: To tak, no. W sensie, jakby ja zawsze jestem w szoku, jak zagranicznicy próbują mówić po polsku, czy chyba śpiewać po polsku, jak Hetfield w tym wypadku. Jeszcze robią to dobrze.
2: No właśnie.
0: Chłop robi to dobrze, a ja mówiąc po polsku nie potrafię śpiewać po polsku. No w ogóle, stalec. No dobra, no chyba czas
2: na
0: kończyć tę karuzelę śmiechu.
2: Tak.
0: Chciałem ja przynajmniej trochę zakończyć tę dzisiejszą audycję trochę wholesome.
2: Okej.
0: No bo to
2: chyba
0: takie,
2: można tak powiedzieć.
0: No to takie, że śpiewają nasze piosenki.
2: Polska za granicą.
0: Czy ja mogę dostać?
2: Polska górą, Polska górą.
3: Polska górą.
0: Dziękuję.
2: Mamy to.
0: No, słyszymy się za 2 tygodnie. Bo w przyszłym tygodniu jesteśmy wszyscy w rozjazdach.
2: Tak.
0: Bo 1 czerwca, więc musimy, wszyscy we trzech świętujemy Dzień Dziecka. Także nie ma nas. Także wracamy do was 8 czerwca. To takie ogłoszenia parafialne.
2: Zgadza się.
0: Czy coś trzeba więcej? Chyba nie.
2: Nie, no. Miłego tygodnia wam życzę. Miłego weekendu. Tak, już chciałem się przejęzyczyć. No, chciałbym, żeby to już był weekend.
0: Oj,
2: byle
0: to
2: weekendu.
0: Chciał.
2: Byle
0: ale weekendu. Mamy nadzieję, że jak zwykle wprowadziliśmy was ten nowy tydzień pozytywnie i miło, a wprowadzali was
2: Albert Pusa,
0: Jakub Green, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Do usłyszenia w przyszłym... teraz ja chciałem się pomylić. Za 2 tygodnie się słyszymy, a na koniec Empire of the Sun z utworem Czerwony. Cherry Blossom na koniec. Do usłyszenia, pa, pa.

I dobry wieczór zarazem, moi drodzy. Witam się z wami serdecznie, Tomasz Kapuśniak po tej stronie, a dzisiaj inżynierskie historie i znowu wchodzimy w erę informatyki. No, można chyba tak to określić. Ściślej będziemy mówili o komputerach, pierwszych komputerach.

Choć to może wydawać się nieatrakcyjne, nie, źle powiedziane, może trochę zaskakujące, bo na pewno większość z Was słyszała pierwszy komputer ENIAC. No i to oczywiście wszystko rozwiązuje. O ENIACu też dzisiaj będzie, ale zaczniemy w tym momencie od urządzeń, o których mówiliśmy już wcześniej, znaczy gwoli ścisłości, tam wcześniej, w wcześniejszych programach mówiłem bardziej o maszynach liczących niż komputerach, no bo to też trzeba rozgraniczyć, ale no pewne podstawy czy punkt wyjścia oczywiście był. No i przyjmuje się, że pierwszymi takimi komputerami, znaczy pierwszym komputerem de facto chyba był niemiecki Z3, przy czym pamiętać trzeba, że to było urządzenie elektromechaniczne w pewnym sensie. No Z1, pierwowzór tego powstał w 1937 roku, Z3 w 1941 roku. Obydwa urządzenia zostały zniszczone w czasie nalotów alianckich na Niemcy, to też trzeba zaznaczyć. Chociaż Z3 był w pełni automatycznym komputerem, no i był wykorzystywany między innymi w procesach produkcyjnych, czyli projektowaniu, przygotowywaniu skrzydeł samolotów. Dlaczego akurat skoncentrowałem się na tym komputerze? To już poniekąd mówiłem chyba poprzednim razem, że to urządzenie zostało, znaczy inaczej, teraz powiedziałem, że przypomniałem, że to urządzenie zostało zbombardowane, w zasadzie zniszczone w czasie bombardowania. I istotne, to co mówiłem w jednym z poprzednich programów, to urządzenie zostało w pewnym stopniu odbudowane, odtworzone. I istotne jest to, że pomimo oczywiście istotnych i znanych niedomagań czy niedoborów, że tak powiem, jeżeli chodzi o samo urządzenie liczące, udokumentowano, że wprowadzając odpowiedni algorytm obliczeniowy, odpowiedni program, no, można było wymusić działanie stricte obliczeniowe. Jednym słowem, pomimo tego, że nie do końca elektronowy, ale jednak komputer, moi drodzy, tak. To było chyba najwcześniejsze urządzenie obliczeniowe, które do tej kategorii predysponowane było, czy można je było zaliczyć. Natomiast niewątpliwie takim komputerem już całkowicie elektronicznym, no, a, powiedzmy, że maszynę do rozwiązywania układów równań algebraicznych, to bardziej to był Antasoft Berry komputer, który powstał w 1942 roku. I tak jak powiedziałem, to była pierwsza maszyna do rozwiązywania układów równań algebraicznych liniowych. Wielkością była zresztą porównywalna z biurkiem, oczywiście, ale to dosyć umownie, bo trzeba było chyba bardzo duże biurko. Dość powiedzieć, że waga urządzenia wynosiła już około 320 kg, a bynajmniej nie jest to rekordzista.

320 kg. No, tak jak powiedziałem, nie był to akurat ostatni krzyk mody. To urządzenie akurat no, później było, że tak powiem, rozwijane. Myśl, która była wykorzystane tutaj, prototypy, rozwiązania oczywiście wykorzystane. No i doprowadziło to, no może nie bezpośrednio, ale do powstania Kolosusa, moi drodzy. W 1944 roku. Dość powiedzieć, że to już zdecydowanie nie było urządzenie biurkowe, ważyło znacznie więcej, no bo wyobraźcie sobie, że mamy tutaj lampy. Lampy zresztą Kolosus, od tego się wzięła nazwa, no bo były to akurat, musiały być bardzo duże lampy elektronowe. Był on wyposażony aż w 1500 lamp. Jak sobie pomyślę, że wzmacniacze lampowe, które tutaj w radiu jeszcze przechowujemy oczywiście, miały w porywach 8-10 lat, a lamp, no to już w tym momencie, no kilkanaście nawet, niech będzie, moi drodzy. Ale 1500 lamp w jednym urządzeniu, no i dość powiedzieć, że miało to swoje przełożenie, no bo układ mógł przetwarzać polecenie z prędkością do 5000 słów na sekundę. Były to no, naprawdę ogromne ilości, jak na tamte czasy. Zresztą no, trzeba przyznać, że było to również urządzenie ogromne, no bo zajmowało kilka metrów szaf. No, żeby nie powiedzieć, no, pod 10 metrów szaf z podzespołami, no i po prostu było wymagane po prostu nawet już nie pomieszczenie przestronne, tylko wręcz mała hala, to akurat nie ulega najmniejszej wątpliwości. No, mniej więcej w tym samym czasie powstał Harvard Mark I, to też 1944, bo on już naprawdę wymagał hali, by działać po prostu. Dość powiedzieć, że był to chyba największy kalkulator, który był stworzony w czasie wojny. Miał 16 metrów długości, 2,5 metra wysokości, ważył w sumie ponad 4 tomy i gdybyśmy go rozebrali, to moglibyśmy tam znaleźć chyba 800, może 1000 kilometrów przewodów. Zresztą urządzenie skądinąd no, zapracowało, bo na swoją, że tak powiem, wielkość, żywotność i tak dalej, bo było wykorzystywane w pewnymi ograniczeniami, oczywiście przez lat no, ponad 10, kilkanaście wręcz należałoby powiedzieć, bo chyba ostatnie prace nad nim prowadzono w 1959 roku, co też w jakimś stopniu oczywiście przekłada się, że tak powiem, na żywotność. Dość powiedzieć, że no, mimo wszystko był to komputer, który w jakimś stopniu pomagał na Harvardzie stworzyć, że tak powiem, centrum światowej nauki.

No i w tym momencie dochodzimy, moi drodzy, do roku 1945. A co to oznacza? ENIAC. No właśnie. To jest urządzenie, które bardzo długo uznawane było za pierwszy komputer, no ale z czasem wraz z odtajnianiem wielu dokumentów, no bo pamiętajcie o tym, że duża część z tych urządzeń była wykorzystywana przez wojsko i nie było to takie hop-siup, no stracił ten tytuł. ENIAC, jak pamiętacie, to gigant, moi drodzy. Wymagane rozmiary pomieszczenia 12 na 6 metrów, czyli jeżeli by się tak sobie przeliczyli 60 metrów, jeżeli tylko byśmy stawiali urządzenie, 42 wysokie na 3 metry szafy, całość ważyła chyba 27 czy 30 ton w porywach. W związku z tym naprawdę było to urządzenie wielkie, wielkie i troszeczkę nieporęczne, no bo pamiętajcie o tym, że no na tamte czasy oczywiście to było najnowocześniejsze urządzenie, ale właśnie od takich gabarytów zaczęły powstawać komputery, laptopy, notebooki. Jednym słowem, wszystko to się mniej więcej tutaj mieści. Zresztą inaczej, no 27-30 ton, no i ponad 17 tysięcy lamp elektronowych. Zresztą, żeby to zasilić, to trzeba było doprowadzić napięcia, niesamowite transformatory, jednym słowem huk, hałas i w ogóle. Natomiast jak już żeśmy doszli do tego, no to oprócz tego, że zajmował tą powierzchnię, no to on, no powiedzmy, działał głośno, no i działał niesamowicie szykle. Wyobraźcie sobie, że pracował z taktowaniem 0,1 MHz. No tak, jeżeli pomyślimy sobie, że w tej chwili no, procesory taktowane są prędkościami gigahercowymi, to nie jednym, tylko wieloma, no to już się w tym momencie zaczyna robić ciekawie. Dość powiedzieć, że poza wspomnianymi tysiącami lamp elektronowych, to były dziesiątki tysięcy kondensatorów, przekaźników. No i przede wszystkim, moi drodzy, 6 tysięcy ręcznych przełączników, no i przy okazji ileś tam milionów połączeń lutowanych, co nie jest akurat tutaj istotne. Znaczy konstrukcyjnie do budowy tak, natomiast do obsługi jakby troszeczkę mniej, no bo to jak już powstało, to działało. Natomiast istotne jest właśnie te przełączniki, moi drodzy. Do sprawnego funkcjonowania ENIAC potrzebował całego sztabu ludzi, co było spowodowane głównie ogromnymi rozmiarami komputera z jednej strony, a poza tym kwestią programowania, bo te przełączniki trzeba było po prostu ustawiać. No, nie miał on pamięci operacyjnej, był wyposażony w arytmetykę dziesiętną, nie dwójkową, no i początkowo programowany był przez przełączanie tytyków kablowych. No, później się to oczywiście zmieniło, ale to nie zmienia faktu, że początki były zawsze trudne. Zresztą, powiedzmy tak, ENIAC wykonywał operacje arytmetyczne około 1000 razy szybciej niż wcześniej konstruowane maszyny cyfrowe. A wykorzystywany był głównie do obliczania tablic balistycznych dla Research Laboratory w Aberdeen podczas II wojny światowej. Oprócz tego był angażowany do obliczeń związanych z wytwarzaniem broni jądrowej, ale później również do prognozowania pogody czy projektowaniem tuneli aerodynamicznych. Zresztą ENIAC był wykorzystywany trochę krócej niż ten harvardzki komputer, bo do 1955 roku. Natomiast istotniejsze jest co innego, moi drodzy, bo to jest akurat maszyna, której części są przejmowane Smithsonian Institute w Waszyngtonie jako pamiątki, jako elementy muzealne. W związku z tym mamy naprawdę masę możliwości, aby ewentualnie podziwiać, czy wysokiej rozdzielczości zdjęcia, czy to, jak ten komputer wyglądał. You're self-destructing, little girl, pick yourself up. Don't blame the world, so you screwed up. You're gonna-

Nie wiem, czy można tutaj mówić o jakiejś następczości, ale w jakimś stopniu kolejnym krokiem przełomowym był już ETSAC, moi drodzy. Należałoby to zaznaczyć, że ten komputer składał się, co prawda, no, trochę mniejszej ilości skład, ale przede wszystkim on był kompaktowy. Obsługiwało go 3000 lamp, no może trochę bardziej rozbudowanych, ale i mniejszych, moi drodzy, w związku z tym gabaryty, hałas były mniejsze, no ale ta kompaktowość była tutaj kluczem, bo to umożliwiało już w tym momencie, że tak powiem, bardziej racjonalne wykorzystywanie przestrzeni, jak i również dostęp do samego urządzenia. No poza tym i programowanie zaczynało być jakby troszeczkę prostsze. Dość powiedzieć, że to urządzenie akurat miało akurat swoje oczywiście walory, natomiast no, było to akurat też urządzenie bardziej liczące niż cokolwiek innego. Zresztą kolejnym urządzeniem, o którym nie można zapomnieć, zresztą pochodzący też z 1949 roku, no i tutaj przechodzimy na antypody, bo tam został skonstruowany, był z kolei komputer o nazwie Krirak. No on akurat, pomimo tego, że był wbudowany no kapkę później już oczywiście po ENIAC-u, miał wydajność, która wychodziła już na poziomie 1 MHz. No w związku z tym prędkość no już 10-krotnie większa, kilka lat postępu oczywiście. No ale poza tym tylko 2000 lamp, w związku z tym i gabaryty były jakby troszeczkę mniejsze. Natomiast o tym komputerze akurat mówię nie bez kozery, bo w 1950 roku przeprowadzono pewien eksperyment i właśnie ten komputer był pierwszym urządzeniem komputerowym, który został wykorzystany do tworzenia muzyki. Jednym słowem, mamy tutaj już multimedia. Można tak chyba powiedzieć.

No jeżeli można powiedzieć o multimediach, no to oczywiście pojawia się kwestia tego, że powinien być to komputer taki bardziej no, biurowy, że tak to określę. No i właśnie taki powstał również w 1949 roku. On nosił nazwę Ferranti Mark I. Był to zresztą komputer komercyjny o tak zwanego ogólnego przeznaczenia, co oznaczało no przede wszystkim konieczność zminiaturyzowania urządzenia, tak można, by można go było wykorzystywać na przykład w biurach czy na uczelniach. Zresztą to właśnie nie bez kozery mówiłem tam wcześniej o jednym urządzeniu, które było no troszeczkę wielkości przerośniętego biurka. To urządzenie faktycznie, że tak powiem, tą wielkość osiągnęło. Może jeszcze nie do końca, bo to oczywiście były dosyć masywne urządzenia. Oczywiście moce obliczeniowe w stosunku do ENIAC-a czy ATAC-a były znacznie mniejsze, ale to nie zmienia faktu, że chodziło jakby o nieco inny segment klientów i oczywiście popularyzację wykorzystywania tego typu urządzeń. No i niejako ten wątek skończę jeszcze jedną propozycją, co prawda już rok późniejszą, bo w 1950 roku powstał komputer o nazwie SIG, które, no właśnie, ono było nie do końca, że tak powiem, przeznaczone do celów wojskowych. Było to urządzenie stworzone na potrzeby amerykańskiego biura standaryzacyjnego. I uwaga, uwaga, było to jedno z pierwszych, być może nawet pierwsze urządzenie, które umożliwiało skanowanie i przetwarzanie O2 obrazów. W związku z tym tu już dochodzimy, że tak powiem, do kwestii tych multimediów. Zresztą ta pierwsza wersja tego urządzenia składała się zaledwie 747 lamp. Było to co prawda urządzenie nadal duże, ciężkie, energożerne, no ale on już w tym momencie faktycznie mieścił się, że tak powiem, na części pomieszczenia, nie potrzebował wielkiej hali. Co prawda dalej ważył około jedną ponad tonę, no ale również uzyskiwał prędkość taktowania około 1 MHz, co oczywiście było naprawdę doskonałym wynikiem. Natomiast niejako końcowe rozważania zakończę na roku 1951, bo wtedy powstał UNIVAC, moi drodzy, UNIVAC 1. Urządzenie, które no, troszeczkę odbiegało od tych wcześniejszych, bo to było z reguły takie urządzenia skomasowane i tak dalej, zresztą wymagające po prostu sterowania, dlatego ta komasacja była. Natomiast to akurat urządzenie, które miało urządzenie sterujące zamknięte w biurku. Właśnie. I to już zaczynamy dochodzić do tych elementów wykonawczych.

Univac 1, urządzenie, które miało już w tym momencie pulpit sterowniczy z klawiaturą, sterowanie i tak dalej, natomiast samo urządzenie było, że tak powiem, troszeczkę z boku. Zresztą najważniejsze elementy konstrukcyjne tego to było już około 5000 lamp zamkniętych w szafach, które wymagały około 35 metrów kwadratowych przestrzeni. W związku z tym no, samo urządzenie na pewno biurkowym nie było, ale dość powiedzieć, że tam się pojawiły już, że tak powiem, rozbudowane urządzenia wejścia, wyjścia, także to trzeba akurat bardzo podkreślić. Dość powiedzieć, że to urządzenie miało już prędkość taktowania na poziomie 2,25 MHz. No, może troszeczkę mniej niż Atari z lat 80., ale no, również ważyło troszeczkę więcej od Atari. W związku z tym to jakby takie przeciwstawne zestawienia, prawie 8 ton. Jednym słowem, tutaj można powiedzieć o naprawdę wadze ciężkiej. A skoro już o tym mowa, moi drodzy, przyszła pora, żeby podziękować Wam za dzisiejszy program. Ja oczywiście zapraszam do kolejnych inżynierskich historii. Będziemy ciągnęli ten wątek komputerów, no przynajmniej tych pierwszych komputerów, no bo jest jeszcze parę pól do odkrycia. Natomiast dzisiaj dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia. Pa, pa i cześć.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.